digiri li paş ciyayên min. Kujerek beruye hevi dukuje her tiştên min. Kujerek beruye hevi dukuje.